šepkaj mi len si uží. Pošepkaj mi, si tak bájna, keď sa do mňa schováš.